0: for another. 104,9 Bordon Radio.
1: Taką jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama. Bonton.

0: reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101% netto w leasingu niska rata. Dostępny także w

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
6: Zabierała mi żona komfort picia. To jakby swoją też agresywnym zachowaniem, znęcaniem się doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Myślałem, że teraz będę już sobie pił, żył jak chciał, jak pan. No, nic takiego się nie stało. Doszedłem na dno i jeszcze byłem 8 metrów mułu. Na dnie jest 4 jeźdźców apokalipsy. Jest samotność. Byłem samotny, straciłem już praktycznie wszystko. Wszystkich straciłem, rodzinę, przyjaciół, siebie. To już nie miałem nigdy. Nie miałem nikogo. Samotność, rozpacz, beznadzieja. I jeszcze jeden, ale wyleciało mi z głowy. Wiem, że to co czterech tych jeźdźców.
7: Dwanaście kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część pierwsza.
6: Poszedłem na trzecią terapię. 2,5 roku znowu abstynencji suchej, po której też zapiłem, ale już na krótko. Na tej terapii poznałem kolegę Jurka, który mówi, że idzie jakimś programem duchowym 12 kroków. Ja miałem z nim kontakt. Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. I mówię, ten program, czy byś mi nie przekazał. Program zdrowienia duchowe 12 kroków. Zauważyłem, że on dalej już nie pił 4 lata. A ja zapiłem jednak. Może to mi pomoże. I poprosiłem tego Jurka. On był moim sponsorem. Sponsor to jest właśnie taki jakby przewodnik duchowy, który przeprowadzi przez ten program 12 kroków, który jest to przeszedł, ma podopiecznych, ma też swojego sponsora i ma jakieś też staż trzeźwości, jakieś doświadczenie. Tylko to jest taka nazwa, sponsor, taka nietrafiona, trochę się kojarzy. Bardziej jakiś właśnie taki przewodnik duchowy by odpowiadało tej nazwie.
7: 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
6: Później jak ja zapiłem, to zadzwoniłem do niego i poprosiłem go o pomoc. Wtedy się poddałem tak. Tylko też nie było od razu, bo to był mój pierwszy sponsor i dalej pycha. Byłem mocnym manipulatorem, jako osoba uzależniona, że ja się uważałem lepszym alkoholikiem, lepszym człowiekiem. Zawsze tak miałem. Nawet jak poszedłem na meetingi AA, to też oceniłem wszystkich, popatrzyłem na nich. Ten pił denaturat, a tamten leżał w rowie. Ja miałem pracę i nie leżałem tam nigdzie. Oceniłem lepszy i wydawałem się lepszy, że jestem od Jurka, mądrzejszy. To mówię, co może mi pomóc. Albo jak pojechał do Holandii, mówi, że idzie do pracy, i znowu miałem takie pretensje, o, zostawiam je, to tutaj ma podopiecznego i mnie zostawia, idzie sobie do pracy, do Holandii. A chciał dalej pracować, tylko przez telefon. To ja się obraziłem, mówię, to nie ma sensu, Jarek, dziękuję ci bardzo.
7: Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Krok trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy.
6: Dalej żyłem po swojemu, wierzyłem w swoją samowystarczalność. Ja musiałem zawsze liczyć na siebie, że jestem samowystarczalny. Ojciec mówi, że jestem zawsze słaby, no to chciałem być silny. Wierzyłem w to, w swoją niezależność jeszcze, że ja nikogo nie mogę być nigdy zależny. Krótko po tym dostałem propozycję od mojego przyjaciela, którego poznałem we wspólnocie anonimów alkoholików, Grzesia, na warsztaty 12 kroków, żeby jechać. Mówię, jadę, zobaczę. Jeżeli ktoś mi coś zaproponował, to widocznie tak miało być. I pojechałem tam, ponad 100 osób. Tam poczułem jakąś taką duchowość. I znowu dostałem taki strzał, jakbym stanął tam na środku nagi. Bez już uprzedzeń, bez swoich przekonań. Jakby ktoś mi w głowie tę całą moją wiedzę niepotrzebną wyczyścił mi te wszystkie kartki. Ten mój cały zapisek w komputerze mnie zresetował. Wtedy się poddałem, tak. Jeszcze raz uklęknąłem, poprosiłem Boga, mówię, pomóż mi, bo już wszystkie moje sposoby zawiodły. Czuję się bezsilny, poddaję się Tobie. I tam był taki Piotrek, prowadził taką grupę. I podchodzę do niego, wziąłem numer telefonu. Ja byłem u niego, tam mnie ugościł 3 dni, dał mi dużo ciepła. No, pracowaliśmy 7 miesięcy.
7: Krok czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
6: W czwartym kroku wypisałem wszystkie swoje złe rzeczy, które uczyniłem od dzieciństwa. Urazy do ludzi, lęki, sytuacje, w których miałem wstyd i poczucie winy. Taki ciągle miałem niskie poczucie wartości, bardzo niskie, praktycznie zerowe. Miałem 19 lat, to dziewczyna ze mną zerwała. Łuszczycę dostałem. To był dla mnie też cios taki. Czułem się naznaczony. Do wojska mnie nie wzięli. Koledzy poszli. Dziewczyna mnie rzuciła. Trochę się podłamałem. I nawet poszedłem się powiesić do piwnicy. Powiesiłem się, ale jakoś tak podciągnąłem się z powrotem i miałem taką myśl, przyszła, a będę sobie teraz po prostu imprezował i się bawił. Po co mam na przykład umierać, nie? To sobie wykorzystam jeszcze ten czas. Tak jak pomyślałem, tak zrobiłem później. I środowisko zmieniłem na pseudo-kibiców. Zmieniłem. Ja byłem kibicem Stomilu Olsztyn z fanklubem w Ostródzie. Z fanklub. Nawet było z 20-30 osób. Czułem się bezpiecznie po prostu w grupie. Taką siłę, przynależność, co dusiłem w sobie, to później dawałem temu upust. Tam na jakichś ustawkach, bójkach. U mnie w piwnicy kiedyś spało 11 pseudokibiców z ŁKS-u, bo w piwnicy miałem taką siłownię zrobioną. Raz była siłownia, a za jakiś czas była melina. Też jak byłem pod wpływem alkoholu, to potrafiłem rzucić sąsiada butelką, a jak byłem trzeźwy, to dzień dobry, się kłaniałem ładnie. Straciłem już później poczytalność, tak w pewnym sensie. Skopałem mojego sąsiada z bloku. Wdał się w jakąś bójkę z moim kolegą. Ja akurat wyszedłem z baru, zacząłem, że się szamoczą na ziemi. Mi się wydawało, że to jest jakiś postawny, duży facet, który bije mojego kolegę. Taką miałem iluzję. No i podbiegłem, pomogłem mu i zaczęliśmy go kopać. Była sprawa w sądzie, dostałem tam. Miałem wyrok w zawieszeniu. 2 lata na 3 lata. Za zdemolowanie pociągu też miałem w zawieszeniu. I mówię, upiekło mi się. Musiałem wszystko to wypisać. Bo to jest właśnie po to, żeby poznać siebie, krok czwarty. Poznać siebie i dlaczego ja tak się zachowywałem. Właśnie moim istotą błędów to był strach. Ten od dzieciństwa. No, z powodu mojego taty, nie? Który po prostu nadużywał alkoholu. Odczuwałem bardzo duży strach. Bałem się go. Praktycznie ten strach towarzyszył mi do 40.

0: Jeżeli pod wpływem alkohola coś nie było tak, jak on chciał, no to wtedy wybuchał do mamy i wtedy ja się czułem taki bezsilny i bezradny.
1: Rafał był starszy od siostry o 5 lat, więc którejś niedzieli mój mąż zaledwie wszedł z kolegą przyszedł oczywiście, obydwoje pijani. I oczywiście zaczął się awanturować, że jeszcze nic nie jest skończone. No i Rafał stanął w mojej obronie, a mój mąż chciał się z nim bić. Ręce kawy zakazał i żeby nie ja i córka, to by pewnie go pobił, no bo on był straszny, jak wypił.
0: No wiadomo, jak miałem 6, 7 lat czy 8, no to musiałem się bać. No i mnie straszył. Później starałem się być niewidzialnym takim dzieckiem. Niewidzialnym i dusiłem w sobie, dużo zamykałem się w sobie, izolowałem się.
1: Rafał, jak był takim chłopaczkiem 16-letnim, dochodził do szkoły zawodowej, był bardzo dobrym dzieckiem. Nie palił papierosów, nigdzie się nie włóczył, nie rozrabiał. Jakby go nie było, on potrafił się bawić spinaczami jak chłopiec mały. I był najmniejszy w klasie, był naprawdę, jakby go nie było.
0: Największy ból był taki, że mój ojciec, jak był trzeźwy, to był nieobecny. W ogóle się nie odzywał. Nie miałem z nim żadnej relacji. Dopiero jak wypił sobie, to przychodził i mi 3-4 godziny nad głową mówił mi, co robię źle, jakim jestem nieudacznikiem na przykład. No ale i albo był agresywny. Także trzy jego wersje to żadne nie spełniały jakby, no, oczekiwań dziecka moich i jako ojca. No także relacje nie były żadne. Nigdy z nim nigdzie nie byłem. Rzadko rozmawialiśmy. Już w czwartej klasie chodziłem na wagary. Sam lubiłem chodzić nad jezioro. Ognisko sobie paliłem. Przyszedłem oczywiście. Ojca sekretarka była mamą mojego kolegi z klasy, co powiedział, że mnie nie było w szkole i to się wydało. No to też później dostałem okrzan od ojca. I lubiłem na przykład jeździć do Olsztyna pociągiem na gapę, oglądać znaczki. Był sklep filatelistyczny w Olsztynie i szedłem, nic nie kupiłem, bo nie miałem pieniędzy, tylko sobie oglądałem, które mi się podobały i wracałem sobie do domu.
1: A potem Rafał zaczął, jak już był taki starszy, 18-19 lat, to popadł w niezbyt dobre towarzystwo, zaczął popijać.
0: W roku czwartym miałem taki cud, że pisałem urazy. Ja byłem człowiek urazy, można powiedzieć. Skupianie się od dzieciństwa na sobie, na swoim cierpieniu. Tylko, że ja, jest mi najgorzej, tylko ja cierpię. Wszyscy dookoła mają dobrze, tylko ja. Łapałem te urazy i tam przez 120 się zatrzymałem. I mówię, Boże, ile zmarnowałem życia i czasu na tych urazach, na tych pomstach, na tym wszystkim. I do mamy miałem też urazy. Widziałem w ojcu tą siłę taką, dominację, a kobiety, mamę uważałem za osobę słabą. I taką, że nie potrafi sobie z tym poradzić.
1: Ja się bałam rozstać się z moim mężem. Pewnie bałam się być matką samotną z dziećmi, bo jednak on lepiej ode mnie zarabiał. I pewnie z tego poczucia tego strachu zostałam z nim. A nawet go broniłam, co długo nie mogłam sobie z tym poradzić. Ja w 2017 roku rozstałam z moim mężem. Mieszkam sama, jestem sama, ale nie jestem sama, bo mam Pana Jezusa i jest mi tym dobrze. Mam spokój.
0: I mówię, i sam siebie jeszcze zatruwałem tymi urazami od środka, to mnie przecież zżerało mnie to. I mówię, Boże, jakie to jest bez sensu. Przecież ja chciałbym się z nią pogodzić i nie minęło pół dnia, SMS-a do niej dostaję. Później zadzwoniła do mnie, że mnie przeprasza, że chce się ze mną pogodzić.
2: Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
0: W kroku piątym wyznajmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę moich błędów. Znałem, że to sponsor będzie dobrą osobą. Można iść do jakiejś duchowej osoby czy do jakiegoś zaufanego przyjaciela, ale ja uznałem, że to będzie ten, bo on to zrozumie i nie poczuje się dotknięty tym. Tymi rzeczami. Właśnie pojechałem do niego z tym zeszytem zapisanym. Pełen obaw. Pojechaliśmy do Bielska-Białej, pojechaliśmy na górę kolejką, później jedną, drugą, pod kaplicę taką była w czerwcu, ładna pogoda.

0: i tam mu to wszystko przeczytałem, wyznałem. No i przy tym był Bóg, bo ponieważ jak to pisałem, to musiałem mu się powierzyć, że to wszystko z siebie wyrzuciłem. Wiem, że on był przy tym, sobie wyznałem, bo się przyznałem do tego, no i drugiemu człowiekowi wyznałem.
1: Była to pierwsza część reportażu 12 kroków Rafała. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.

0: Szalony mecz o brąz na mundialu. Mnóstwo bramek. Anglia wygrywa z Francją. Rosja atakuje Kijów. To najpotężniejszy atak na stolicę. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pieszkała, dzień dobry. Brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata dla reprezentacji Anglii. Kibice w Miami zobaczyli aż 10 goli. To było szalone spotkanie. Anglicy zdeklasowali Francuzów w pierwszej połowie. Do przerwy prowadzili aż 4-0. Przed zmianą strony trener Francji skutecznie wstrząsnął jednak swoim zespołem. Przeprowadził aż 4 zmiany i to przyniosło efekt. Francuzi od początku drugiej połowy zaczęli gonić. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6-4 dla Anglii. Piłkarskich emocji nie koniec, bo przed kibicami jeszcze finał mundialu. O 21:00 polskiego czasu Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Rosja wystrzeliła w nocy w stronę Kijowa 40 pocisków balistycznych w ciągu 40 minut. Jak podali Ukraińcy, to był najpotężniejszy atak na Kijów w czasie całej inwazji na pełną skalę. W stolicy słychać eksplozje, w mieście rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Według mera Kijowa Witalia Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Dla 10 województw możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżeniami objęta została cała południowa połowa Polski. A ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon, wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale, jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. W ciągu dnia na termometrach nieco chłodniej niż wczoraj, od 20 stopni na Pomorzu do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
1: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
0: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
2: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
0: Materiał finansowany przez Partię Razem.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: away, Catherine.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: Bye. No, I can't.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.
5: Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried.

0: funny.
1: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją. Michał Pierzchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
2: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej

0: ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
1: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
2: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po mistrzostwo świata.
1: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
1: Niemal cała południowa połowa Polski z ostrzeżeniami przed burzami. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro ochłodzenie będzie o kilka stopni mniej.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bongo.

0: to make money. No. Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bonton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development!
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber. Michał Pierzchała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. I teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica-Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję, podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi, stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
1: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
2: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
1: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
3: Może błyskawicznie, dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
1: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
0: Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie.

0: dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na Mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: 20 stopni pokażą dzisiaj termometry na Pomorzu i krańcach zachodnich. Cieplej w centrum 25 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie do 28 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Aha.
1: Reklama. Termomodernizacja, czyste powietrze, postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata tak.

0: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. Michał Pieszkała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
1: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
0: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu.

0: zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
1: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
0: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Do końca dnia w większości południowej połowy Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Może obficie padać deszcz i także silnie wiać wiatr. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 28 stopni na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7 w trosce o Twoje oczy.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: dopęd! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: sama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
6: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki chorownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto!
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
8: Materiał finansowany przez Partię Razem.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 730.

0: przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: trwa naprawa torowiska w Małopolsce. Ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów. Pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły. Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
1: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycją.

0: pozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
1: Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
0: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
2: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
3: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
4: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
5: I kto wygra?
4: Messi, Argentina.
0: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Już teraz burzowa pogoda miejscami na Mazowszu, w Świętokrzyskim i na Dolnym Śląsku. Do końca dnia obowiązują alerty dla całej południowej połowy kraju. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i 28 stopni na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: joke about it.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama. Bonito.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Plus Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy.

0: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymn. Alerty pogodowe, dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr. Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
1: Tak jest, wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
0: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia z Płocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom

0: 100. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Rodzewicz.
1: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
2: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
1: Dreszczyk można poczuć słuchając wygenerowanego utworu.
3: Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
1: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
3: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
1: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
0: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach. Alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej połowy Polski.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Niedziela z burzami, do końca dnia taka właśnie burzowa pogoda w południowej połowie kraju, ale są już nowe ostrzeżenia, one obowiązują w nocy i dotyczą północnego wschodu. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 28 na Podkarpaciu.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
3: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
2: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
4: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
2: Materiał finansowany przez Partię Razem.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 80.

0: Synoptycy aktualizują ostrzeżenia: burze również w nocy. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Możliwe utrudnienia dla turystów. Za chwilę też będziemy łamać szyfr Enigmy. Michał Pierzchoła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Tym razem dotyczą północno-wschodniej części kraju. Zaczną obowiązywać wieczorem i potrwają do rana. To będą burze, które teraz do mniej więcej godziny 20 są albo mogą się pojawić w całej południowej połowie Polski. To dla kilku województw wydane zostały nawet alerty wyższe drugiego stopnia. To w szczególności województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden atak za drugim opowiadają mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na Kijów. W ciągu kilkudziesięciu minut do ukraińskiej stolicy doleciało około 40 pocisków.
1: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
2: Zrazu pobiegły schować.
1: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
0: Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy od początku wojny. Ruszają remonty szlaków na Rysę i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymywaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Na koniec zaproszenie do Poznania, i to zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W Centrum Szyfrów Enigma można już oglądać pozyskany właśnie 7. model maszyny, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
3: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym. Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać Enigmy.
0: Enigmy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej jako pierwsi złamali polscy matematycy i kryptolodzy.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Do wieczora burzowa pogoda w południowej połowie kraju. W nocy burze przeniosą się na północny wschód. Na termometrach po południu od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Jutro chłodniej, maksymalnie do 23 stopni i też pojawią się deszcze.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Reklama.
1: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
12: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
11: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
12: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
11: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
12: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.
8: Czerwone flagi na blisko 100 kąpieliskach w północnej Polsce. Tanieją mieszkania w Warszawie, drożej za to w innych dużych miastach. Za chwilę też o tym, dlaczego w najbliższych dniach będzie można w lesie spotkać żołnierzy. Michał Pierzchała. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dzisiaj zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta m.in. z powodu wysokich fali. Silnych prądów wstecznych. Tak jest m.in.

0: burze z gradem. Lokalnie na południu i w centrum Polski porywy wiatru w burzach mogą sięgać do 100 km na godzinę i tam wydany jest drugi stopień ostrzeżenia.
1: Te alerty obowiązują do końca dnia. Mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nie jest to jednak spory spadek, bo niecałe 2%. Z kolei w pozostałych 6 największych miastach ceny wzrosły o 1%. Tu chodzi o Gdańsk, Gdynię, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Badanie pokazuje też, że cały czas dystans cenowy dzielący stolice od pozostałych miast jest znaczny, choć w ostatnich latach maleje. Ekonomiści zauważyli, że pod koniec ubiegłego roku mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie były droższe o nieco ponad 40% niż średnia dla 5 największych miast, a już pierwsze miesiące tego roku pokazały, że ta różnica zmalała o kilka punktów procentowych. Obecnie metr kwadratowy na rynku wtórnym w Warszawie kosztuje średnio 16 400 zł. Na koniec informacja, aby nie być zdziwionym albo się nie przestraszyć, jak podała wojewoda opolska, od jutra do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Mundurowi mogą przemieszczać się po terenach leśnych, pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, a także o niepublikowanie ich wizerunków.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
1: Wieczorem i w nocy opady przyniosą się bardziej na północny wschód kraju. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy przelotne deszcze i burze. Na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.

0: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
8: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
9: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
11: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

Wielokilometrowe korki na drogach nad morze, długa droga na wakacje. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie, teraz Iran atakuje Jordanię. Odliczanie do finału piłkarskiego mundialu. Kibice liczą na takie emocje, jak podczas wczorajszej walki o brąz, gdy wpadło 10 goli. Michał Pierzchoła. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są teraz duże utrudnienia w ruchu w województwie zachodniopomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Cały czas też ostrzegamy przed burzami. W najbliższych godzinach mogą pojawić się w południowej połowie kraju, a potem w godzinach wieczornych i nocnych przeniosą się na północny wschód. Iran wystrzelił pociski w stronę Jordanii. Kraj jako sojusznik USA kilkakrotnie był celem ataków Iranu od czasu wznowienia działań wojennych na Bliskim Wschodzie przed ponad tygodniem.

0: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
1: Papież przestrzegł również przed logiką sukcesu i wielkości. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Przypomnę, Anglia aż 6-4 pokonała wieczorem reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel.
2: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
1: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku broniące tytułu. Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21 polskiego czasu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
1: W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże miejscami, zwłaszcza na północy kraju, przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach w ciągu dnia mniej niż w weekend, od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 stopni na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk, hełm popiełuszki 7, w trosce o Twoje oczy.
4: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Jak tak!

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: deszcz i burze na południu i w centrum, a w nocy na północnym wschodzie. Możliwy większy płomień na pochodniach Orlenu w zakładzie w Płocku. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do jarmarku świętego Dominika. W tym roku impreza przyciągająca do Gdańska tłumy z całej Polski będzie inna. Michał Pierzchała. Niedzielne popołudnie i wieczór mogą być pogodowo niespokojne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu oraz burze z silnymi porywami wiatru. Zdaniem synoptyków dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie będą występować intensywne opady deszczu. Grzegorz Kozioł z nami. Przekaż proszę najnowsze prognozy.
1: W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi w 10 województwach na południu i w centrum kraju do wieczora obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a do odbiorców na terenie 8 województw alert wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na tych terenach prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ponadto do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy Polski obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.
0: Uspokajający komunikat z Orlenu. Zakończył się bowiem w Płocku, w głównej siedzibie spółki, remont instalacji i na pochodniach zakładu produkcyjnego. Od dzisiaj przez kilka dni może być widoczny większy niż zazwyczaj płomień. Spółka zapewnia, że taki płomień to normalna część procesu technologicznego. Łuna z płomienia, który pojawia się na wysokich pochodniach instalacji płockiego zakładu, jest często widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza, która jest perłą w koronie wakacyjnej oferty Gdańska, w tym roku wyjątkowo nieco zmniejsza swoją skalę, a to dlatego, że w centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota.

0: północy kraju może przelotnie padać deszcz, tutaj też zagrzmi. Na termometrach jutro w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Ponton Radio i wszystko gra.
1: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witam Was, kochani, witam Was wakacyjnie, bo dzisiejsze nasze małe wyspy będą również wakacyjne. A po to, żebym ja mogła odpocząć, bo każdy z nas potrzebuje odpoczynku, Wy również, i mam nadzieję, że ta audycja będzie takim przypomnieniem, że to trzeba zrobić, że odpoczynek jest potrzebny i trzeba na niego znaleźć czas. Ja robię to dzisiaj, więc zamiast gadania będzie sporo muzyki, ale muzykę lubimy wszyscy, więc dzisiaj będzie wakacyjnie, muzycznie i luźno. Zostańcie z nami, odpoczywajcie, relaksujcie się przy muzyce. Dzisiaj nasze małe wyspy. Trochę inaczej.

Kochani, słuchacie naszych małych wysp. Dzisiaj odpoczywamy, odpoczywam ja i mam nadzieję, że wy również, z muzyką, która zamiast rozmów, jak zwykle. Dzisiaj ja muszę odpocząć, wy też musicie odpocząć, bo każdy z nas potrzebuje tego odpoczynku, każdy z nas potrzebuje luzu, więc pozwoliłam sobie to tak zorganizować, w sumie nie organizując. Pamiętajcie o tym, że wy również potrzebujecie odpoczynku i już teraz zachęcam was do tego, żeby znaleźć czas dla siebie i czas na to, żeby nie robić nic. Mamy wakacje.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
0: Reklama.

Kochani, słuchacie naszych małych wysp. Dzisiaj wakacje na naszych małych wyspach. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas potrzebuje odpoczynku. Więc odpoczywamy, luzujemy shorty i słuchamy muzyki. Dzisiaj nie ma rozmów, dzisiaj tylko ja od czasu do czasu, ale na króciutko. A poza tym tylko muzyka, tylko wakacje, tylko urlop i słońce. Pamiętajcie, znajdźcie czas, żeby odpocząć. Tak jak znajdujecie czas, mam nadzieję, na nasze małe wyspy.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm, Lublin, Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama.

Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas, za ten leniwy czas, ale lenistwo i odpoczynek jest potrzebne. Pamiętajcie o tym, zaplanujcie urlopy, ale takie, żeby móc na nich odpocząć i słuchajcie naszych małych wysp. Dzisiaj odpoczywaliśmy, ale za tydzień pewnie już tak nie będzie. Do usłyszenia na kolejnych naszych małych wyspach.

0: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama. Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Zalana Biała Podlaska. Już ponad 100 wyjazdów straży do podtopień. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. Michał Pierzchała. Trzeci, najwyższy stopień alertu przed burzami ogłosili synoptycy dla okolic Białej Podlaskiej. Tu strażacy wyjeżdżali do blisko 130 podtopień. I takich wyjazdów zapewne będzie więcej, bo ostrzeżenie obowiązuje do północy. Ale nie tylko w województwie lubelskim obowiązują alerty. Cały czas aktualne są ostrzeżenia niższe drugiego stopnia dla południowej Polski. Tu również wraz z intensywnymi opadami deszczu może silnie wiać wiatr. Według prognozy sytuacja uspokoi się już w najbliższych godzinach. Strefa burz przesunie się potem na północny wschód Polski. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Decyzją świętokrzyskiej prokuratury mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak matka dziecka zgłosiła się z nim do szpitala. Chłopiec miał mieć gorączkę, ale lekarz zobaczył obrażenia, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost ceny ropy i paliw na światowych rynkach. Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Zaczął się tegoroczny sezon wypatrywania Perseidów, czyli tak zwanych spadających gwiazd. To gratka dla miłośników nocnego nieba. Rój meteorów będzie się pojawiał na niebie przy dobrej pogodzie. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
1: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
0: Dzisiaj nie wszędzie pogoda pozwala na patrzenie w niebo, ale czasu jest sporo. Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę. Deszcze i burze do końca dnia w południowej połowie kraju, także na wschodzie. Jutro w dzień w większości kraju przelotnie będzie padał deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na termometrach w poniedziałek od 17 stopni na zachodnim Pomorzu do 20 w centrum i do 23 na południu.
2: To jest Bonton Radio.

0: srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Moment!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
9: Reklama.
10: Ja się stałem.

0: reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

burze przechodzą nad Polską. Na Podbeskidziu drzewo raniło 5 osób. Apel Jarosława Kaczyńskiego do członków PiSu o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wyjątkowy finał mundialu. Spektakularnie zapowiada się przerwa między połowami wieczornego meczu Argentyna-Hiszpania. Michał Pierzchała. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach jest obecnie najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Straż miała stąd najwięcej zgłoszeń. W całej Polsce do godziny 17.30 było ponad 800 wezwań. Strażacy podali, że w Targanicach, to jest na Podbeskidziu, drzewo spadło na bryczkę. Poszkodowanych jest 5 osób. W Bielsku Białej konar runął na autobus z miejskiej komunikacji i go uszkodził. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej, gdzie jest trzeci najwyższy stopień alertu, było około 200 podtopień. W Oprowcy poinformowali o 2 łodziach, które się przewróciły na jeziorze Żywieckim. Służby ratunkowe starają się już postawić jedną z nich. Akcje prowadzone były także na jeziorze Międzybrodzkim. O, cytuję, chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczyć naszym oponentom powodów do satysfakcji, pytał lider PiSu. To wszystko potem, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa. Z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Cały czas trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Madonna, Shakira czy Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie. Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata.

0: 104,9. Bonton Radio.
1: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie moją rozmówczynią jest znana już Państwu z rozważań psychologicznych, ale i z drugiej strony podróżniczych, Magdalena Wietruszka-Pandej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Pani Magdaleno, miała kasztanowe włosy, długie, proste i pięknie śpiewała. Pamiętam to do dzisiaj. To była moja wielka miłość, miałem wtedy 6 lat. Pamiętam to do dzisiaj. Może rysy twarzy już się troszeczkę zacierają, ale to pamiętam. I to były wakacje. Te wakacyjne zauroczenia, miłości, może za duże słowo, tutaj moglibyśmy też godzinami mówić, dlaczego one się między sobą różnią. Ale te wakacyjne miłości, te wakacyjne zauroczenia mogą mieć wpływ na całe życie, nie tylko, tak jak w moim przypadku, pewnej idei, ale mogą mieć też bardzo negatywny wpływ na życie młodych ludzi, a okres wakacyjny to czas, kiedy chyba serca nam się bardziej otwierają.
2: Powiedziałem, że ten okres wakacyjny jest w jakiś sposób oczywiście szczególny, ale nie tylko jeżeli chodzi o relacje. Wbrew pozorom ten okres wakacyjny, okres urlopowy, lato, to nie samo szczęście, swoboda i luz, dlatego że wbrew pozorom nasze mózgi lepiej funkcjonują, jak my mamy punkty odniesienia. A w wakacje tych punktów odniesienia nie ma, troszkę je tracimy. I przez to też szczególnie młodzi ludzie, owszem, są bardziej otwarci, mają też większą swobodę i jakby też taki, z powodu też różnych wyjazdów poznają więcej ludzi, ale to, że nie ma punktów odniesienia, że nie ma tych ram na przykład, że nie ma starych, stałych pór, nie wiem, posiłków, jakichś aktywności, to czasami właśnie to, co Pan powiedział, różne rzeczy, których próbujemy w wakacje, których doświadczamy w wakacje, no one są takie troszkę nieregularne, rozregulowane. Zwróćmy też uwagę na to, że pogoda, lato w Polsce, no lato w Polsce jest piękne. My też dzisiaj siedzimy na zewnątrz, jest słoneczko, jest pięknie. Ono powoduje, że my więcej i częściej wychodzimy, ten czas spędzamy na zewnątrz. Przez to poznajemy nowych ludzi. Czy takie miłości, czy takie zauroczenia mogą mieć wpływ na całe życie? Pewnie, że tak. Ale pamiętajmy też o tym, że jakieś relacje, związki, które powstają w lecie, one często nie przetrwają próby czasu ze względu na odległość. Jeżeli to są osoby, które mieszkają blisko, no to oczywiście my możemy z nimi później w jakichś relacjach być, natomiast generalnie tą próbą, czy ta relacja przetrwa, czy nie, no to będzie już ten czas, kiedy odległość no albo zatrze, albo nie zatrze tego kontaktu.
1: Mówi Pani o tym, że polskie lato sprzyja, że ta pogoda jest trochę inna. Mówiąc może już bardziej oględnie, nie wakacje, nie lato, ale czas wolny, urlop, wakacje. Czy my, wyrywając się z takiego codziennego marazmu, praca, dom, szkoła, stajemy się trochę jak taki koń, którego się wypuszcza na świeżą łąkę z soczystą trawą? Coś w naszych mózgach na poziomie neuronów dzieje się takiego, że chcemy jakby sobie na zapas wręcz tej wolności, tych emocji, wrażeń zasponsorować, bo wiemy, że za 2 tygodnie czy za tydzień wrócimy znowu do tego, do tej codziennej rutyny?
2: Na pewno trochę działa ten mechanizm takiej potrzeby odreagowania, odpoczynku. Po prostu po roku szkolnym jesteśmy zmęczeni, po pracy całorocznej jesteśmy zmęczeni, więc ten urlop wakacji to jest czas, kiedy możemy się i wyspać, i jakoś tak bardziej otworzyć na nasze przyjemności, bo nie musimy robić regularnie różnych rzeczy, które są naszymi obowiązkami. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć coś takiego może przewrotnego. Jest taka lista stworzona przez psychologów i psychiatrów amerykańskich. To jest lista wydarzeń życiowych, które są dość wysoko uplasowane, jeżeli chodzi o poziom stresu. Czyli to są wydarzenia w naszym życiu, które generują duży stres. I właśnie ci psychologowie, psychiatrzy stwierdzili, że jak dużo jest tych wydarzeń w ciągu życia, to na przykład rośnie ryzyko choroby nowotworowej. I proszę sobie wyobrazić, że urlop i wakacje są dość wysoko na tej liście. I to jest ciekawe też dla mnie, jako dla psychologa, że ten urlop i wakacje to nie tylko ten luz, swoboda i odpoczynek, ale to generuje też pewien stres, pewną adrenalinę, no bo budzę się rano w roku szkolnym, wiem, co mam

0: robić. Pakuję plecaki, idę do szkoły. Wiem, kiedy wrócę, wiem, co mam robić po tej szkole. A w wakacje trochę nie wiem, co robić. A szczególnie teraz, myślę, w dzisiejszych czasach młody człowiek ma pewną trudność z nudą. Jak sobie poradzić z nudą? Jak się nudzę, to co robię? Siadam przed komputerem albo przed telefonem dzisiaj, bo kiedyś, myślę, 10-20 lat temu już tego kłopotu by nie było. Jakoś sobie radziliśmy z tym czasem, potrafiliśmy go lepiej zagospodarować. Dzisiaj młodemu człowiekowi jest wbrew pozorom trudniej.
1: Tu są młodzi ludzie, a po drugiej stronie, tak mniej więcej gdzieś od początku czerwca w internecie aż huczy od memów pokazujących rodziców, którzy wręcz z rozpaczą widzą rozdanie świadectw i początek wakacji, bo po pierwsze dezorganizuje to trochę życie osobiste, zwłaszcza jak są małe dzieci. Z drugiej strony kolejny stres, o którym pani mówi, bo trzeba tym dzieciakom jakoś czas zagospodarować. No i dochodzą te 4, 5, 6, 8 godzin spędzanych z dziećmi dłużej. Wcześniej to nauczyciele mieli na głowie dzieciaka, teraz trzeba z nim ten czas spędzać, a już to chyba badania też to potwierdzają, że te relacje międzypokoleniowe dzisiaj bywają trudniejsze niż za czasów, kiedy ja byłem dzieckiem, bo wtedy wystarczyło surowe spojrzenie rodzica i sprawa była jasna. Tu dla rodziców jakaś specjalna rada, jak się nie dać zwariować w wakacje dzieci?
0: To jest w sumie pewna smutna prawda, o której pan mówi. Rzeczywiście tak jest, że dzisiaj rodzice często się boją wakacji. Boją się tego, że trzeba będzie ten czas dzieciom zorganizować i że trzeba będzie z tymi dziećmi być. To jest smutne, bo wydaje mi się, że nasi rodzice, nasi dziadkowie w ogóle nie mieli tego problemu. I teraz pytanie dlaczego? Dlatego, że kiedyś wakacje oznaczały czas wytężonej pracy. My jako dzieci naszym rodzicom pomagaliśmy. Naszym dziadkom pomagaliśmy. To była pora, nie wiem, żniw, coś trzeba było zebrać w sadzie, w ogrodzie, ale też takie zwykłe prace domowe, typu, nie wiem, pranie, sprzątanie, po prostu robiło się to razem. A dzisiaj, jak wszystko robi robot, zmywarka, pralka i tak dalej, to niech pan zobaczy, że ten obszar wspólnych prac, które tak naprawdę budują wspólnotę, jest bardzo mały. Ja czasami pytam rodziców, jak do mnie przychodzą, niezależnie, czy to wakacje, czy rok szkolny, co państwo robicie razem z dziećmi? I wie pan, rodzice naprawdę mają kłopot, żeby na to odpowiedzieć. Ponieważ z dziećmi wspólnie robi się mało rzeczy.
1: A jak przekonać młodego człowieka, żeby chciał coś robić z rodzicami? Czy może to w drugą stronę powinienem zadać pytanie, czy to rodziców dzisiaj trzeba przekonywać do tego, żeby ten czas spędzali z dziećmi?
0: Myślę, że to rodziców trzeba uczyć, młodych rodziców trzeba uczyć, że ten czas z dziećmi przede wszystkim jest najważniejszy i najcenniejszy, bo to w kontakcie z rodzicem dziecko się właściwie wszystkiego uczy. To nie z telewizji, z komputera, nawet nie ze szkoły. Na późniejszym etapie troszkę od rówieśników, ale na początku to jednak ten rodzic i ta jakość czasu spędzonego z rodzicem jest naprawdę najważniejsza. To z twarzy matki dziecko uczy się rozpoznawać emocje. To ze surowego spojrzenia taty, patrzy tu na mojego małżonka, syn czy córka uczy się, że o, chyba coś przeskrobałam. Więc ten wspólny czas to jest naprawdę najważniejsza chyba wartość i duża, i duże pole, duża przestrzeń do uczenia dzieci różnych umiejętności. Ja nie mówię o tym, że jesteśmy w jednym pokoju. Bo to, żeby była jasność, to nie chodzi o to, że my jesteśmy obok siebie, tylko chodzi o to, co my razem robimy. No i teraz właśnie, co można robić razem? Czasami mnie rodzice też pytają, jak przychodzą do mnie, ale co ja mogę robić razem na przykład z dwulatką, albo z trzylatką, albo z ośmiolatkiem, albo z trzynastolatkiem? No i ja tak sobie myślę, że trzeba wrócić do takich naturalnych sposobów, które powodują, że realizujemy życie w rodzinie, czyli na przykład wspólne gotowanie, wspólne sprzątanie, wspólne dbanie o nasze środowisko, wspólne planowanie, na przykład, nie wiem, sadzenie kwiatków w lecie w ogrodzie. Nasi synowie na przykład ścinają trawę razem z mężem. Nawet dzisiaj było koszenie trawy i widziałam, że tutaj Adam przyszedł małżonkowi pomóc, więc wspólne aktywności to są też na przykład, nie wiem, wspólne wyjście, jakieś sportowe aktywności, wyjście na basen, do kina, wspólne czytanie. Rodzice małym dzieciom mogą czytać książki. Zamiast je też sadzać przed ekranami, tak? Także tak naprawdę tych aktywności jest bardzo, bardzo dużo. Nie chodzi o to, żeby dziecka się pozbyć. I też nie chodzi o to, żeby dziecko się cały czas nie nudziło, bo ja myślę, że to jest troszkę taki kanał, wśród dzisiejszych młodych rodziców szczególnie, że dziecko musi mieć cały czas zapewnioną jakąś aktywność, jakieś działanie. A czasami dobrze, jak dziecko nie ma nic do roboty, bo to jest też taki troszkę sprawdzian dla niego, jak zadziała jego mózg i co jego ta kreatywna strona, taka potrzeba kreatywności podpowie mu, żeby robiło. Więc myślę sobie, że ci rodzice, którzy boją się tego czasu wspólnie, to powinni sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co ja mogę robić z moim dzieckiem razem, co ja lubię robić z moim dzieckiem razem, w ogóle co ja lubię robić, żeby się mniej bać, a bardziej zaufać, że jak jesteśmy razem, jak jesteśmy rodziną, to zawsze się znajdzie coś do roboty fajnego.
1: Tak, na zakończenie tej pierwszej części zaczęliśmy ją od miłości, to teraz o takiej miłości do dzieci, do współmałżonków. Kilka dni temu rozmawiałem ze swoim kolegą, który wybiera się w góry i tak chwilę rozmawiamy na ten temat i on mówi, że jak ja się boję tej drogi. Ja mówię, słuchaj, pokonujesz 1000 kilometrów miesięcznie i nie boisz się drogi, a drogi do Zakopanego się boisz. Mówię, w korku każdy kiedyś musiał stanąć. On mówi, ja się nie boję drogi, ja się nie boję korków, ja się nie boję, że się samochód zepsuje. Ja boję się tego, że 8 czy 9 godzin będę siedział z dwójką dzieci i z żoną w zamkniętym pomieszczeniu, z którego się nie da wyjść, a córka ma w zwyczaju wychodzić w połowie zdania i trzaskać drzwiami. Z samochodu nie wyjdzie. Paradoksalnie podróż samochodem, ta kilkugodzinna, to też może być bardzo ważny element naszego wspólnego wyjazdu, bo może rozłożyć całe wakacje, kiedy dojdzie tam do eskalacji pewnych dyskusji czy wymiany zdań.
0: No właśnie, wbrew pozorom na wakacjach podczas tych wspólnych urlopów dochodzi do wielu konfliktów i o tym też mówią często na przykład pacjenci, też klienci, którzy trafiają do gabinetu psychologa, że pojechałam na urlop z jakimiś planami, miało być fajnie, luz, odpoczynek, a tymczasem myśmy się ciągle kłócili. No ale to też troszkę mówię o kondycji tej rodziny, która tak spędza razem czas, że troszkę od siebie odwykliśmy może, że może ta codzienność, te nasze zajęcia codzienne powodują, że my po prostu ze sobą trochę nie potrafimy funkcjonować. Ale ja bym odeszła troszkę od tego lęku i na przykład tego pana zachęciłabym do tego, żeby zobaczył, żeby cały czas szukał jakichś wspólnych obszarów. Jednak co można robić? No co można robić w takim zamkniętym samochodzie? Też nam się zdarzają takie wyjazdy. Mamy taki zestaw gier, bym powiedziała, słowno-muzycznych, które uskuteczniamy z naszymi dziećmi. Jakieś zgadywanki, jakieś, nie wiem, liczenie czegoś. Jeszcze zależy, jaki jest wiek dzieci. Ale dzieci też lubią słuchać jakichś wspomnień rodziców, na przykład z dzieciństwa. Zastanawiałam się, czy nie warto by było powiedzieć, jak to kiedyś ja jako dziecko, nie wiem, jakimś małym Fiatem jechałam gdzieś na jakieś Węgry, spocona. Wie pan, jakby chodzi mi o to, że to wszystko zależy od tego, czy w jakim wieku są dzieci, w jakiej kondycji jest rodzina, ale naprawdę nawet ten czas w tym samochodzie kilkugodzinny i też wspólny czas na wakacjach może być naprawdę bardzo przyjemny.
1: To my zaraz zostawimy Państwa na chwilę przyjemności z muzyką. Zaproponuję Pani coś naszym słuchaczom, bo wiem, że przy ostatniej rozmowie padła propozycja piosenki, którą później słuchałem kilkunastokrotnie, bo wpadła mi w ucho. To czego dzisiaj posłuchają nasi słuchacze?
0: Dzisiaj może tak sentymentalnie Fields of Gold, ale w wykonaniu Ewy Cassidy.
1: O! Bardzo klasyczny, może nie klasycznie, ale klasyczny głos. Zostawiam Państwa z muzyką, a po niej wrócimy do dalszej części pytań o wakacje. Mhm.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Reklama. Wracamy do rozmów o wakacjach i urlopach. Mówiła Pani w pierwszej części rozmowy o tym, że wakacje to taki czas, kiedy wyrywamy się z rutyny. Że to zmienia troszeczkę nasze sposób nawet podejmowania różnych decyzji. A co zrobić, jeżeli ktoś tą rutynę wprowadza wręcz na siłę w okresie wakacyjnym i na przykład od 20 lat jeździ w to samo miejsce, do tego samego hotelu albo tego samego pensjonatu, chodzi tymi samymi szlakami, leży na tej samej plaży i to trwa na przykład 20 lat. Ja wiem, że ktoś może kochać na przykład Mielno albo, nie wiem, Krupówki czy inną część Polski, ale czy ta taka wakacyjna rutyna, a wiele jest osób, które właśnie w ten sposób postępują, sprawia, że te wakacje już nie są takie, które dają nam coś więcej niż tylko zmianę otoczenia na kilka dni?
7: Myślę, że to zależy od tego, jakie ktoś ma oczekiwania wobec takiego wyjazdu, to po pierwsze, a po drugie, od tego, komu to przeszkadza. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, żonie albo mężowi przeszkadza 20-krotny wyjazd w to samo miejsce, no to trzeba po prostu o tym pogadać. Dla mnie ciekawe by było zadanie takiego pytania, dlaczego ta osoba lubi wracać w to samo miejsce? Bo może właśnie jako 6-latek zapamiętał jakąś długowłosą, piękną osobę, tam ją poznał i może wraca jakoś z sentymentu do jakichś wspomnień. A może to jest sposób na to, żeby jednak w odejściu od rutyny jednak znaleźć jakiś obszar, żeby poczuć się bezpiecznie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, wakacje, to, że musimy je jakoś zaplanować, przeżyć troszkę inaczej, funkcjonujemy inaczej w oderwaniu od zasad takich codziennych, powoduje, że mamy zwiększony poziom adrenaliny i stresu. I dla niektórych te wakacje są na tyle stresujące, że żeby stres obniżyć, to jeżdżą, choćby w ten sposób sobie obniżają ten stres, że jeżdżą w to samo miejsce. Być może jest to wyraz jakiejś neurotyczności, jakiegoś zaburzenia, ale może to właśnie chodzi o jakieś wspomnienia albo o to, żeby poczuć się bezpiecznie. Zachęcałabym do podróży i odkrywania różnych miejsc, ale jest to troszkę cecha osobnicza. Są po prostu ludzie, którzy są bardziej otwarci. To nawet się nazywa w psychologii seeking sensation, tak? Czyli szukanie nowości. Są ludzie, którzy lubią próbować nowych potraw, odwiedzać nowe miejsca, ale są ludzie też bardziej zachowawczy, bardziej konwencjonalni. Tutaj trzeba po prostu sprawdzić, na ile to przeszkadza innym członkom rodziny, a na ile to jest do zaakceptowania.
6: Czy z psychologicznego punktu widzenia to, jak spędzamy wakacje, mówi coś o nas samych? Gdyby mi ktoś zmusił, bo na pewno nie jest w stanie mnie zachęcić, gdyby ktoś mnie zmusił do tego, żebym pojechał do egzotycznego kraju i tydzień leżał na plaży albo przy hotelowym basenie, to myślę, że na drugi dzień trzeba by było wzywać ratowników medycznych, bo przegryzłbym sobie żyły. Leżenie plackiem na plaży czy nad basenem dla mnie już w tym momencie powoduje ogromną wręcz eksplozję negatywnych emocji. Czy to, jak spędzamy wakacje właśnie tym plackiem na plaży, czy przemierzając po raz 15 ten sam szlak w górach z pęcherzami i w takich sytuacjach, że każde 100 metrów okupujemy tym, że Boże, po co ja tu przyjechałem, ale za rok znowu tutaj wracam. Czy ta aktywność na wakacjach albo jej brak mówi o coś o nas, o naszym dobrostanie psychicznym?
7: Myślę, że mówi, ale tak naprawdę bardzo dobrze, że my jesteśmy różni. Bardzo dobrze, że część ludzi lubi leżeć na plaży plackiem i bardzo dobrze, że część ludzi lubi spędzać czas aktywnie, bo dzięki temu nie ma stuprocentowego obłożenia na plażach i w górach. Jakoś się dzielimy tym naszym środowiskiem. Wydaje mi się, że to mówi również o tym, jak my jesteśmy zmęczeni i czego nasz organizm potrzebuje. Z takiego psychologicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o młodych ludzi, mówię o ludzi młodych, takich dojrzewających, o dzieci, to najlepiej dzieci relaksują się wbrew pozorom w ruchu. Relaksują się i rozwijają się w ruchu. Czyli mózg dziecka, żeby się rozwijać, musi jemu towarzyszyć ruch. W związku z tym dla dzieci, ale to też widać. Dzieciaki lubią wszelkie aktywności, jakieś w wodzie, lubią spacery, rowery. No, wszędzie tych dzieci pełno i one się ruszają, tak? No, u dorosłych jest już troszkę inaczej. Rzeczywiście część z nas, może takie osoby, które naprawdę są bardzo zmęczone, przemęczone, może pracujący, na przykład osoby pracujące fizycznie, może potrzebują właśnie takiego bardziej stabilnego odpoczynku i leżenia na plaży. Ja bym tutaj nie generalizowała, że coś jest dobre albo coś jest złe. Fajnie, że się pod tym względem różnimy. Ważne, żebyśmy robili to, co naprawdę jest nam w danej chwili potrzebne i to, co lubimy. Żebyśmy się, tak jak pan powiedział, nie zmuszali do czegoś, bo ktoś od nas czegoś oczekuje, tylko żebyśmy robili to, co w danej chwili jest dla nas najlepsze.
6: To jak wybrać destynację wakacyjną, żeby nie doszło do rozwodu, bo pewnie wybór wakacji w niejednym małżeństwie skończył się rozwodem, bo pani chce nad plażę, nad ocean na plażę, a pan chce, nie wiem, zwiedzać piramidy w Egipcie. Wybór wakacji to też trochę sprawdzian jakości małżeństwa czy partnerstwa, żeby no, nie było iskier przy wyborze tego miejsca. Jest jakaś, nie wiem, checklista, którą możemy sobie zrobić, żeby i wilk był syty, i owca cała?
7: Ja powiem panu, z jakimi ja rozwiązaniami się spotykam na przykład u siebie w gabinecie, jak rozmawiam z małżeństwami, jak prowadzę jakąś terapię małżeńską, to rzeczywiście temat wakacji czasami się pojawia i ten temat planowania, kto planuje, kto decyduje, i tu często pojawiają się konflikty. I ja zawsze sugeruję, żeby to małżonkowie sami znaleźli jakieś rozwiązanie, i pojawiają się otóż takowe, na przykład, że okej, to pojedźmy razem w takie miejsce, które jakoś wspólnie razem zaakceptujemy, ale na przykład zaplanujmy sobie też taki urlop, czy taki wypad, na który ja pojadę tylko z moimi koleżankami, a ty pojedziesz tylko ze swoimi kolegami. Czyli żeby jednak oprócz tej wspólnej przestrzeni znaleźć taki obszar, który jest tylko mój i nikt mi się do niego nie wtrąca. Więc to jest na przykład rozwiązanie często stosowane i to działa.
6: Miałem przygotowane pytanie. Pani mnie ubiegła. Czy to, że na przykład małżeństwo jeździ oddzielnie na urlop, wśród niektórych bliskich tej rodziny może powodować jakąś taką panikę, że oho, zaraz będzie rozwód. Czy to jest coś naturalnego i nie powinniśmy się bać o naszych przyjaciół, którzy jadą, wyjeżdżają oddzielnie na urlopy? 300 dni w roku spędzonych razem to te kilka czy kilkanaście dni w rozłące to nie jest nic nadzwyczajnego i nienormalnego, tylko zwykła chęć realizowania swoich pasji, których na przykład małżonek czy małżonka nie do końca lubi, czy nie do końca popiera to, że ktoś, nie wiem, nurkuje, tak?
7: Wie pan, ja myślę, że to w ogóle w tym planowaniu urlopu, ale w ogóle w byciu razem, oczywiście, że są pewne zasady, jakiś szacunek, miłość, komunikacja jasna, natomiast nie powiedziałabym, że coś jest złe albo coś jest dobre. To, że ludzie jeżdżą oddzielnie, nie musi być wymierzone przeciwko temu małżonkowi, tak? To, że ja na przykład chcę pojechać z koleżanką na warsztat chlebowy, to nie jest wymierzone przeciwko mojemu małżonkowi, że nie spędzę z nim jakiegoś czasu, tylko ja się po prostu chcę zrealizować, nauczyć czegoś fajnego, a potem jemu upiekę pyszny chleb w domu. Chodzi mi o to, że spędzanie czasu w swoim gronie, bez małżonka, bez małżonki, jeżeli nie jest wymierzone przeciwko tej drugiej osobie, jeżeli nie jest spowodowane niechęcią przebywania razem, to myślę, że może być całkiem okej. Wszystko zależy chyba od kondycji rodziny, od kondycji tych ludzi, którzy są razem, od jakiejś też akceptacji wzajemnych pasji. To, że ze sobą mieszkamy, że ze sobą żyjemy, że jesteśmy małżeństwem, nie oznacza, że musimy być tacy sami, lubić dokładnie takie same aktywności. Myślę, że mamy prawo do swojej przestrzeni. Oczywiście musi się to odbywać przy jakiejś obopólnej zgodzie, no i bez takiej wrogości wzajemnej, bez takiej niechęci.
6: Pytania teraz chyba będą z serii tych trudniejszych, przynajmniej dla wielu rodziców. Jak rozmawiać z młodym człowiekiem, który jedzie na pierwsze wakacje bez mamusi i bez tatusia? Jak rozmawiać z nastolatkiem czy nastolatką, którzy jadą na obóz, może nie harcerski? No, chociaż harcerski też niech będzie. Na jakiś dwutygodniowy obóz, kiedy wyrywa się spod, wręcz powiedziałbym, takich macek ośmiornicy mamusi i tatusia, którzy na co dzień kontrolują wszystko, i nagle taki dzieciak wyjeżdża. Młodość, endorfiny, hormony, różne rzeczy mogą przyjść do głowy, ale jak rodzic powinien jeszcze przed tym wyjazdem dziecka z nim porozmawiać, bo o pewnych rzeczach trzeba rozmawiać, tylko nieumiejętną rozmową można zaprzepaścić wiele. Jak rodzice powinni rozmawiać ze swoimi wyjeżdżającymi na przykład na obóz dziećmi?
7: Pytanie może nie jak, ale o czym też, o czym rozmawiać. I wie pan co, jak pan zadał to pytanie, to ja jakby czuję pod spodem jakiś lęk, że rodzice wypuszczając dzieci na te pierwsze obozy, na te pierwsze wyjazdy, no to zazwyczaj się po prostu boją. Boją się, że wydarzy się coś niedobrego. I ja bym tutaj zachęcała rodziców do tego, żeby przyjrzeli się temu lękowi swojemu, bo ten lęk, no może do pewnego poziomu jest okej, ale żeby nie przejść na drugą stronę mocy, bo ja tym moim lękiem mogę moje dziecko troszkę zarazić. Bardziej bym szła w kierunku takiego jednak zaufania. Chodzi też o to, żeby ten wyjazd był adekwatny do wieku. Nasz syn w tym roku był na pierwszy raz na takim harcerskim obozie survivalowym, na którym musieli sobie wszystko sami zbudować, musieli sobie sami gotować, musieli wziąć jakieś noże, saperki i naprawdę tam no, sami się zająć sobą. Ale powiem panu, że nam nie towarzyszył jakiś lęk o to. To jest też kwestia zaufania do tych opiekunów, którym powierzyliśmy nasze dziecko. Bardziej bym chyba szła w kierunku takiego zaufania i szukania wyjazdów adekwatnych do tego, raz, że do wieku mojego dziecka, do jego zainteresowań, do jego możliwości. Natomiast generalnie uważam, że te dzieci trzeba trochę puszczać samopas. One muszą się zderzyć z różnymi trudnymi też sytuacjami, bo przecież po to wychowujemy dzieci, żeby one kiedyś poszły w świat i żeby same funkcjonowały. Nie wiem też do końca, o jakich na przykład zagrożeniach pan myśli, zadając to pytanie, ale bez względu na to, o jakich zachowaniach ryzykownych pan myśli, na przykład, nie wiem, sięganie po alkohol na przykład, czy jakieś pokusy, to pamiętajmy, że czynnikiem chroniącym najbardziej, to wszystkie badania pokazują, i psychiatryczne, i psychologiczne, i socjologiczne, i polskie, i amerykańskie, czynnikiem najbardziej chroniącym jest rodzina. I to, jakie wartości dziecko jakby wyniesie z tej rodziny. Bo dziecko się nie rodzi z systemem wartości. Nie rodzi się z wdrukowanymi zasadami. Ono się tych zasad uczy od dorosłych. I jeżeli dziecko jedzie na swój pierwszy wyjazd i słyszy od mamy, a ja myślę, że wszystko będzie dobrze, zaufaj swojemu instynktowi, jak będziesz miał jakieś pytania, to zawsze możesz do mnie zadzwonić, to ja myślę, że takie dziecko wyjeżdża z takim wiatrem w żagle. A jak dziecko słyszy od mamy, nie rób tego, nie rób tamtego, nie biegaj, uważaj, żebyś się nie spocił, no to wie man, to jakby taki komunikat programuje lękowo to dziecko. Więc ja bym bardziej szła w kierunku takim, żeby dzieci programować na to, że ze wszystkim sobie poradzą. A jeśli sobie z czymś nie radzą, to po prostu to jest moment, żeby na przykład się do tego rodzica zwrócić o pomoc.
6: No to dobra, to odwracamy sytuację. Jak dzieci mają rozmawiać z nadopiekuńczymi mamami, bo to chyba mamy są generalnie nadopiekuńcze w takich sytuacjach. No, z mojej perspektywy tak to by wyglądało. Ale faktycznie można zauważyć to, że nadopiekuńczy rodzic dla opiekuna kolonii na przykład, czy wychowawcy, który jedzie na jednodniową szkolną wycieczkę i odbiera 6 razy telefon od mamusi czy od tatusia, żeby się dowiedzieć, co się z dzieckiem dzieje. Ta nadopiekuńczość, nadgorliwość rodziców też może zepsuć dziecku wakacje.
7: Tak, absolutnie się z tym zgadzam i w ogóle myślę, że to, o czym pan mówi, to jest taka postawa ochraniająca. Jest zresztą taka skala postaw rodzicielskich, tam się bada nasilenie różnych postaw. Akceptacji, wymagań, konsekwencji i właśnie ochraniania. I ja często robię te testy rodzicom i powiem panu, że dużo rodziców, ale też ojców w tym obszarze ochraniania ma te wyniki podwyższone. I teraz no, to wymaga zmiany trochę mnie jako rodzica, bo dziecko nie ma kompetencji, żeby w rodzicu tą postawę nadmiernie ochraniającą zmienić. To znaczy rodzic, mając świadomość, że taki jest, no powinien troszkę wyluzować, dlatego że postawa ochraniająca to jest postawa lękowa. ja ochraniam moje dziecko, bo się boję, że jemu się coś stanie. A jak ja się boję, że jemu się coś stanie, to go zarażam lękiem. To znaczy, że moje dziecko wyjdzie w życie dorosłe po prostu bojąc się wszystkiego. Ale powiem panu na przykład, bo zaczął pan takie pytanie od tego, jak dzieci powinny rozmawiać. W ogóle powinny rozmawiać. Pytanie, czy rozmawiają? Dzisiaj jak jechałam z synem samochodem, jechaliśmy razem na zakupy, to Adam do mnie powiedział, mamo, ja muszę z tobą coś przedyskutować, to jest dla mnie bardzo ważny temat. No i tam zaczął negocjować różne rzeczy związane właśnie z wakacjami i porą powrotu do domu. I wie pan co? Ja się bardzo ucieszyłam, że moje dziecko, i cieszę się w ogóle, i zachęcam do tego rodziców, żeby dzieci słuchać. I żeby stawać z nimi do tych rozmów. I żeby troszkę zmieniać zasady na przykład. Żeby je troszkę, nie wiem, łagodzić, rozluźniać. Żeby widzieć w tych dzieciach dojrzewające istoty. No przecież inne zasady, inne nakazy, limity czasowe będziemy stosować w stosunku do, nie wiem, 6-latka, 10-latka, ale inne już do 13, 15 i 18-latka. W ogóle ze sobą rozmawiać. Pytać. Poznawać siebie, pytać też, co lubisz robić, czego nie lubisz. Pytanie, ile osób, ile rodzin i tych i członków, powiedzmy, rodziny, ile zna na przykład nawzajem swoje jakieś rzeczywiście pasje albo jakieś słabe strony. Czy my naprawdę się w rodzinach dobrze znamy? Czy my w rodzinach naprawdę ze sobą rozmawiamy? Więc pierwsza i podstawowa rzecz to w ogóle rozmawiać.
6: I tutaj w szczególności do panów, że już jak żona każe jechać po dziecko, to pamiętajcie, jeżeli jest w podstawówce, to jedziecie do szkoły, a nie do przedszkola. To tak może już żartobliwie. Słuchajmy się nawzajem. To teraz nasi słuchacze posłuchają czegoś w kolejnej przerwie muzycznej.
7: A może Edyta Geppert i Kocham Cię Życie?
6: Edyta Geppert z państwem, a my za chwilę wracamy.

0: Reklama.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.
2: I wracamy do rozmów o wakacjach, o urlopach, o wyjazdach, czasie wolnym i o naszej kozackiej trochę wyobraźni. Nie będziemy rozmawiać o tym, że dostajemy jakiegoś takiego, takiej meligny w głowach i po spożyciu może za dużo procentowo przygotowanych napojów wskakujemy do wody, co się później kończy wózkiem inwalidzkim. To odrębny temat. Ale wakacje to też czas, kiedy jesteśmy skłonni do podejmowania pewnych czasami ryzykownych zachowań. Jak powiedzieć nie młodemu człowiekowi, który na obozie harcerskim, czy na obozie, przepraszam, harcerzy, bo nie, to harcerzy absolutnie nie może dotyczyć, ale na jakimś obozie, prawda, na wakacjach od rówieśnika dostaje papierosa czy e-papierosa. Kiedyś się nie odmawiało, żeby nie być tym takim, mówiąc kolokwialnie, lizusem czy geekiem. Jak młody człowiek może skutecznie odmawiać? Ja wiem, że to też trudne trochę pytanie, bo każda sytuacja może być inna, ale pytanie o asertywność. W okresie wakacyjnym chyba szczególnie jest ona potrzebna, zwłaszcza tam, gdzie jesteśmy wyrwani spod opieki.
3: To znaczy, żeby... Zgadzam się, że asertywność jest ważna, ale żeby w ogóle... tę umiejętność nabyć i stosować zasady asertywności, to ja muszę poczuć swoje granice. Czyli poczuć, żeby jakiś stosować, żeby na przykład powiedzieć nie, żeby zastosować komunikat asertywny, to ja muszę poczuć, że jakaś moja granica została przekroczona. I teraz, no, załóżmy, że ktoś mnie częstuje alkoholem, a ja mam lat 13, 14. No i tu bym wróciła do punktu wyjścia niestety. Kluczowa będzie rodzina i kluczowe będzie to, co dziecko nauczyło się w rodzinie. Bo jeżeli dziecko wyrasta w rodzinie, w której alkohol pije się towarzysko, w której jest jasny komunikat, że będziesz miała 18 lat i wtedy dopiero spróbujesz, w której ten alkohol się nie przelewa, jakby są jasne zasady dotyczące spożywania alkoholu, no to dziecko będzie miało większą łatwość, żeby powiedzieć, słuchaj, to jeszcze nie jest dla mnie czas. Może nie dzisiaj, może kiedy indziej, nie teraz. Nie, po prostu nie. Natomiast jeżeli dziecko pochodzi z rodziny, gdzie ten alkohol, no powiedzmy, leje się strumieniami i tato, i mama, i przy różnych okazjach, i jest tego dużo, a może już wręcz rodzice dali dziecku sami spróbować tego alkoholu, albo podejście do tego alkoholu jest po prostu takie luźne, no to takiemu dziecku będzie trudniej odmówić. Wydaje mi się, że jednak bardzo ważne jest, zarówno po stronie rodziców, jak i nas, specjalistów, też nauczycieli, wychowawców, bardzo jasny komunikat, że pewne rzeczy naprawdę nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. I my musimy być chyba bardzo stanowczy w tych komunikatach. Natomiast nie chodzi tylko o same zakazy. Bo ja myślę, że sam zakaz bez wyjaśnienia, dlaczego tak jest, to on jest trochę, on trochę zachęca do przekraczania tej granicy. Sama byłam młoda i jakby pamiętam też różne zachowania ryzykowne, które gdzieś tam mi przychodziły do głowy. Ale jeżeli za zasadą stoi informacja, dlaczego tak jest, bo myślę, że z tymi dziećmi trzeba po prostu rozmawiać o tym. Trzeba po prostu powiedzieć, no widziałeś kiedyś osobę nietrzeźwą, widziałeś jak się zachowuje, wiesz, że po alkoholu są różne zachowania niewłaściwe, że można podjąć różne decyzje niewłaściwe. I to jakby z tego wynika ten zakaz, a nie z tego, że tak ma być i już. Więc chodzi też o to, żeby za tymi różnymi limitami, zasadami, zakazami ujawniać, co za tym stoi. Ale kluczowa jest jednak chyba rodzina i ten system wartości wyniesiony z rodziny.
2: Całe życie byłem przekonany, że najbardziej depresyjną, taką powodującą jakieś zaburzenia emocjonalne porą roku jest jesień. Mhm. Dopiero na studiach na psychologii zarządzania wyjaśniono nam, pani doktor na zajęciach stwierdziła, że to jest pewien mit, że wiosna i lato to też są momenty, w których głębokie stany depresyjne mogą się uaktywnić. Może trochę przy wakacjach trudny i smutny temat, ale jednak. Babcia, która pochowała męża, mieszka sama, wnuki odwiedzają raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, bo mieszkają na szczęście w niedalekiej okolicy, ale przychodzą w wakacje i ci ludzie pozostają jeszcze bardziej samotni. to, co też w pierwszej części wybrzmiało, że my jak za dzieciństwa spędzaliśmy wakacje, jechaliśmy do babci, jechaliśmy do wujka, do cioci, do kuzynów. Tu trzeba w tyle głowy mieć tych, którzy zostają, bo zwłaszcza te rodziny, które posiadają pieski i nie mogą zabrać pieska na pokład samolotu, podrzucają go do babci, podrzucają do kogoś. Co robić z tymi ludźmi, którzy zostają? Jak z nimi rozmawiać? Czy, nie wiem, czy przywożenie pamiątek, magnes na lodówkę z fajnych wakacji jest jakimś elementem, którym można stosować, czy raczej ten jeden dzień urlopu mniej spędzić na Bahama, a poświęcić, żeby odwiedzić babcię, ciotka, ciocię, wujka, kuzyna, z którym w jakichś tam relacjach jesteśmy?
3: Myślę, że wszyscy mamy prawo do odpoczynku i mamy prawo spędzić ten odpoczynek, ten urlop tak, jak chcemy, więc jeżeli to oznacza wyjazd z domu i pozostawienie jakiegoś członka rodziny w domu, ale bez szkody dla tej osoby, no to też jest okej. Okay. Czyli może w tym domu zostać babcia, dziadzia, natomiast przywożenie pamiątek, prezentów, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby kogoś uczcić. Natomiast co do zasady, ja uważam, że to pozostawianie członka rodziny jakiegoś samego, no to musi się też odbyć z takim poszanowaniem jego oczekiwań, czyli trzeba go zabezpieczyć, może zrobić więcej zakupów, może porozdawać numery telefonów do koleżanek, sąsiadów, przyjaciół. My swego czasu mieszkaliśmy na przykład z moim tatą i mój tato wtedy, kiedy my wyjeżdżaliśmy na wakacje, zawsze miał numery telefonów do różnych naszych znajomych, sąsiadów, wiedział, że może się może do nich właśnie zwrócić. Z drugiej strony mamy na przykład w sąsiedztwie osoby samotne, i nawet jak nas długo nie ma, to po powrocie ja zawsze tam pukam do tych drzwi i się pytam: pani Tereso, wszystko w porządku? Więc to nie chodzi o to, żeby z sobą być 24 godziny na dobę, bardziej chodzi o jakość tej relacji, jakość tej opieki i taką wrażliwość.
2: Czasami po wyjeździe z wakacji, z urlopu, czy nawet z kilkudniowego wypadu gdzieś tam w ciągu roku, przychodzimy do pracy i to jest najgorszy poniedziałek, jaki w życiu mógł być. Jest szkoła w psychologii, która mówi o tym, że odpoczynek powinien trwać 3 tygodnie. Tydzień odpoczywamy od pracy, tydzień odpoczywamy tak fizycznie i tydzień się znowu przygotowujemy do kolejnego roku szkolnego, mówiąc kolokwialnie. Powrót do pracy zawsze będzie szokiem, czy możemy się na to przygotować, żeby jednak z uśmiechem na twarzy wejść do biura i powiedzieć: wróciłem, wróciłam, idę w codzienny tok czynności.
3: To trochę zależy od tego, czy ja tą pracę lubię, czy nie, jakie tam buduję relacje. Czy to jest coś, co ja właśnie lubię robić, czy tam się męczę, czy nie męczę, jakiej jakości był odpoczynek też, tak? Czy tam są ludzie, z którymi mogę pogadać o tym, jak było fantastycznie, a może właśnie czuję niechęć z ich strony, więc myślę, że tutaj jakiejś takiej jednoznacznej jednej odpowiedzi nie ma. Natomiast chciałabym się troszkę odnieść do tego, o czym pan powiedział, do tej długości odpoczynku, tak? Niektórzy twierdzą, że właśnie taki 3-tygodniowy urlop to jest, to daje szansę na pełną regenerację. Ja się troszkę nie zgadzam z tym. Ja myślę, że to zależy trochę od tego, w jaki sposób ja potrafię się oderwać od rzeczywistości. Są tacy ludzie i takie sytuacje, które powodują, że na przykład wyjeżdżamy na weekend, a mimo wszystko przyjeżdżamy bardzo zregenerowani, z naładowanymi akumulatorami, więc to troszkę zależy od tego, jak ja potrafię po prostu się odciąć. Tak, od tego życia zawodowego, od tych moich obowiązków. Jeżeli potrafię wejść w taki głęboki relaks i rzeczywiście zapomnieć o pracy, to myślę, że nawet krótki wypad może być bardzo satysfakcjonujący. Natomiast powrót do pracy, no tak jak mówię, może być całkiem przyjemny. Troszkę zależy od tego, jak się w tej pracy czuję i jakie mam tam grono towarzyskie.
2: Jeżeli nie odpoczęliśmy, jeżeli mamy takie wrażenie, odczucia, że wróciliśmy z tego urlopu jeszcze bardziej zmęczeni, bo trzeba było ogarnąć, żeby zdążyć na pociąg, na samolot, szukać jakiegoś przewodnika na miejscu, bo czasami wyjazd na wakacje może powodować, też o to pani o tym powiedziała, dużo stresu, ale wróciliśmy niewypoczęci z urlopu. Nie mamy kolejnych 2 czy 3 tygodni na to, żeby sobie po prostu posiedzieć przed telewizorem na kanapie. Możemy jakoś odstresować się po intensywnych wakacjach?
3: Tak, czasami po intensywnych wakacjach również jest potrzebny jakiś odpoczynek. Myślę, że jak najbardziej tak. Kluczowe jest pytanie i odpowiedź na nie, co ja lubię robić, co mi sprawia przyjemność. I to po prostu robić. Jeżeli ktoś lubi czytać książki, to może i na urlop zabrać ze sobą dużo fajnych książek, a te nieprzeczytane przywieźć z urlopu i na przykład czytać je w domu. Kluczowe jest, żeby zobaczyć, co mi sprawia przyjemność, co lubię robić, czy to nie szkodzi też innym, na przykład moim członkom rodziny. Natomiast absolutnie myślę, że niekoniecznie daleki, egzotyczny wyjazd jest potrzebny, żeby rzeczywiście się zrelaksować. Generalnie uważam, że my w ogóle mamy pewną trudność, żeby troszkę zwolnić i tak poznawczo, ale też tak fizycznie i żeby rzeczywiście podjąć aktywność, która nam służy, że troszkę jesteśmy zalani teraz i tą technologią i no i może tymi codziennymi obowiązkami, jakąś rutyną i troszkę nam trudno czasami znaleźć taki obszar, który naprawdę dobrze nam robi. A propos technologii, to ja chciałabym zachęcić zarówno dorosłych, jak i dzieci do tego, żeby lato i wakacje, żeby użyć tej pory roku i tego wypoczynku jako taki troszkę detoks od technologii. Że to chyba najbardziej nam chyba teraz jest potrzebne.
2: Raz a dobrze, czy kilkukrotnie a krócej? Co, biorąc pod uwagę predyspozycję nas, Polaków, do przynajmniej według niektórych przepracowania, że nie potrafimy odpoczywać, nie potrafimy się zrelaksować, lepiej by było dla nas kilka razy w roku sobie zrobić krótki urlop, czy jednak klasycznie minimum 14 dni, żeby fundusz gwarantowanych świadczeń wypłacił i trzymamy się tej drogi. Czy to już jest absolutnie indywidualna cecha każdego z nas?
3: Myślę, że tutaj nie ma reguły, aczkolwiek nawet przepisy prawa pracy troszkę nas ukierunkowują, czyli minimum 14 dni, żeby tam jakiś fundusz socjalny coś wypłacił, więc ja bym chyba korzystała i z takich form, generalnie żeby się uczyć odpoczywać, albo żeby uczyć się tak żyć, funkcjonować i pracować, żeby nie doprowadzić do wyczerpania, do jakiegoś wypalenia, bo osoba wypalona nawet kiedy wyjedzie w egzotyczną podróż, to nie będzie potrafiła z niej jakoś tak dobrze skorzystać. Jako ciekawostkę też powiem panu i państwu, że osoby, które mają tendencję do zaburzeń psychotycznych, do jakichś chorób psychicznych, to właśnie podczas egzotycznych wyjazdów jest ryzyko, że te zaburzenia się ujawnią. Więc czasami wakacje to jest bardzo trudny czas, no właśnie dla takich osób, które na przykład gdzieś mają utajoną, ukrytą chorobę psychiczną, bo ona potrafi się odezwać w najbardziej takim zadziwiającym miejscu, na przykład na wakacjach, nie wiem, gdzieś w Egipcie albo w Tunezji.
2: Ale najważniejsze, żebyśmy z głową odpoczywali. Czasami głowę wyłączyli, zwłaszcza od telefonów. Radio państwo sobie zostawcie, bo radio towarzyszy nam na co dzień i może towarzyszyć jako piękne uzupełnienie codzienności. Ale na przykład taki zachód słońca albo wschód słońca nad jeziorem, to już w absolutnej ciszy polecamy. To się wtedy chyba najlepiej człowiek regeneruje. A ja państwu przypomnę, że dzisiaj o wakacjach, tych bardzo przyjemnych stronach wakacji i o tych mniej przyjemnych, o których powinniśmy też pamiętać, rozmawiałem z Magdaleną Pietruszką-Pandej, psycholog i zamiłowaną podróżniczką, bo o tym nie możemy zapomnieć.
3: Tak, ja bardzo państwu dziękuję i zachęcam do tego, żeby podróżować, żeby poznawać nowe miejsca. Powiem jeszcze tylko jedną rzecz na koniec. Dla wszystkich młodych ludzi, którzy wyjeżdżają, być może będziecie gdzieś samotni, przeżyjecie jakieś trudne momenty podczas swoich wakacji, pamiętajcie, że oprócz rodziców, opiekunów jest też taki telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. To jest całodobowy, bezpłatny numer telefonu, pod który możecie zadzwonić, jeżeli trafiliście na jakąś sytuację trudną, ryzykowną i potrzebujecie pomocy. Pamiętajcie o tym.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: burze przechodzą nad Polską. Są nowe alerty, tym razem dla zachodu kraju. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi ceny paliw, zwłaszcza diesla. Odliczamy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pierzchoła. Coraz więcej burz nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał teraz ostrzeżenia dla zachodnich krańców kraju. Zmienił też, podwyższając do 2 stopnia alert dla południowych regionów. Te ostrzeżenia obowiązują do końca dnia, z kolei w północno-wschodniej Polsce alerty nawet do rana. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe informacje o burzach i silnym wietrze osobom przebywającym na terenie świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego oraz lubelskiego. Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne. Jeden atak za drugim, opowiadali mieszkańcy Kijowa o nocnych rosyjskich nalotach na miasto.
1: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia.
2: Zrazu pobiegły schować.
1: Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
0: Narasta też konflikt na Bliskim Wschodzie. Minionej nocy Amerykanie znów atakowali Iran. Od ponad tygodnia jest wznowienie obustronnych ataków, co sprawia, że rosną ceny paliw. W nadchodzących dniach szczególnie drożyć może diesel. Odliczamy do finału piłkarskich mistrzostw świata. Już za godzinę na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
3: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
4: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
5: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
6: I kto wygra?
5: Messi, Argentina.
0: Finał mundialu o 21:00 polskiego czasu. W większości kraju jutro przelotnie będzie padał deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie, miejscami głównie na północy burze. Mamy zapowiadane ochłodzenie w poniedziałek na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na zachodnim Pomorzu i w rejonach podgórskich do 20 stopni w centrum i do 23 stopni na południu.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
7: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w hełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Hełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
2: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Bon-ton.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama.
4: Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.
2: Bon Ton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.